W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, jak hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przychodzę se obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: ale wjeżdżamy od samego rana. To Armin van Buuren, to Sasza, to kawałek Everlasting do RMF Max wjechało.
1: A my mamy dla was świeżutki newsy od samego rana. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ktoś okradł strażaków.
0: Ludzie.
1: Bo oni zbierali właśnie puszki i butelki po to, żeby za sprzedaną kaucję kupić nowy wóz strażacki. No ale ktoś się na to połasił. Mieli zebrać 4 miliony puszek i butelek.
0: Wstyd. Srogo.
2: No to wstyd to jest mało. Okraść strażaków to naprawdę człowiek się powinien po prostu spalić ze wstydu, naprawdę.
1: To za czasy się dosłownie można dorobić na cudzych śmieciach.

0: upałów został nam gorący Sean Paul, Give It Up To Me w RMF Max jeszcze przed godziną 6.
1: Sztuczna inteligencja wjeżdża w medycynę. I co wcale nie chodzi o to, że ona potrafi nam super teraz odpowiedzieć na to, ojejku, mam kaszelek, katarek, nie? Co mi jest?
0: Tylko?
1: Tylko wymyśliła lek, który ma przy okazji obniżyć wiek biologiczny, nie?
0: Naprawdę?
1: To są jajca jakieś.
2: A jak taka jest mądra, to niech wymyśli, jak przyspieszyć terminy wizyty w NFZ.
1: Ale my przyspieszamy, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje. Godzina 6 już teraz, to oznacza flash w RMF Max. Max.
3: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Sprawdzamy dla Was na bieżąco, co dzieje się w okolicy. Ciekawa propozycja dla dorosłych wrocławian. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zachęca do udziału w warsztatach malowania wzorów fajansowych. Zajęcia zostaną zorganizowane w sobotę, 26 września w zbiorach sztuki, a poprowadzi je malarka fajansu Grażyna Glonek.
4: Wydarzenie idealnie wpisuje się w festiwal fajansu, który będzie trwał między 25 a 27 września. Dlatego dla naszych dorosłych artystów stworzyli takie warsztaty, które odbędą się w sobotę 26 września w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12. Warsztaty są inspirowane naszą wystawą czasową Elżbieta Piwek-Białoborska 1922-1989, ceramika, forma, dekoracja.
3: Mówiła Kalina Ciesielska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku. Dzisiaj w RMF Max mamy dobre informacje dla wrocławskich grzybiarzy. W okolicznych lasach pojawiły się pierwsze okazy, a wśród nich m.in. borowiki, kurki czy kanie.
5: Mamy już pierwsze grzyby w naszych lasach. Dosyć długo żeśmy czekali na nie, niemniej z pierwszymi dniami września pojawiły się i są. Możemy zbierać borowiki, podgrzybki, kanie, pieprznik, czyli kurkę. Tych grzybów nie jest co prawda w tej chwili zbyt dużo, niemniej każdego dnia ich jest coraz więcej. Dlatego zachęcamy wszystkich do aktywności, do wyjścia na grzyby. Grzyby to nie tylko sam zbiór grzybów, to również wypoczynek, to również relaks, to również spotkanie z naturą.
3: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Wrocławek. Ponad 6 milionów złotych na Wasze pomysły. We Wrocławku rusza budżet obywatelski na 2027 rok. Wnioski będzie można składać internetowo od 14 do 30 września. Żeby zgłosić projekt sportowy, społeczny czy inwestycyjny, potrzebujecie wsparcia zaledwie 5 mieszkańców. Więcej o tym przeczytacie na wrocławek.eu. Zgubiony telefon, portfel albo klucze? Jest duża szansa, że czekają na właściciela we Wrocławskiej Straży Miejskiej. Przy ulicy Bojańczyka działa Biuro Rzeczy Znalezionych.
6: Krótki poradnik, jak należy się zachować, gdy na ulicy znajdziemy, dajmy na to, klucze, telefon czy właśnie portfel?
7: No cóż, jeśli znajdziemy taką rzecz na samej ulicy, na chodniku, gdzieś na jakimś skwerze, deptaku, taką rzecz powinno się niezwłocznie dostarczyć do Biura Rzeczy Znalezionych.
3: Mówił Dariusz Rębiałkowski z Wrocławskiej Straży Miejskiej. Zmieniamy temat. Wrocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej uruchomiło zapisy na warsztaty pod hasłem Rodziny dbają o klimat. Zajęcia zostaną zorganizowane w siedzibie centrum przy ulicy Komunalnej. Na warsztaty można się wybrać 26 września lub 10 października.
1: 3:06, my już mamy Krzycha na nogach.
8: Dzień dobry. Nie śpi kierowca autokaru. Przede mną dwa przewozy pracownicze i około 11:00 fajrant.
1: No i to jest właśnie twój moment. Weź telefon do ręki, wejdź na Facebooka RMF Max, wejdź na Instagrama RMF Max, nagraj nam głosówkę, jaka praca nie śpi, gdzie pracujesz i to wysyłasz nam, a my potem wypuszczamy to na antenę. Swedish House Mafia na pobudzenie.

0: To jest RMF Max i 9 minut po godzinie 6. Wstawaj, nie udawaj, jesteśmy z wami z najlepszymi hitami od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i my pytaliśmy, jaka praca nie śpi, a po co? A po to, żebyście się wszyscy mogli poznać, kto już jest na nogach i jest pięknie.
4: Dzień dobry, nie śpi położna. Ile to dzisiaj nowych żyć powitamy na świecie?
3: Ja się czuję jak nowonarodzony.
5: Od razu mnie postawiła na nogi.
6: Witam, witam. Monter drzwi nie śpi. Nowi klienci czekają na dostawę nowych drzwi. Pozdrawiam.
5: Ciekawe tylko, czy lewych, czy prawych, ale tego chyba już nie rozstrzygniemy.
0: Z podcięciem?
5: Albo z podcięciem, albo obrotowych.
7: Kierowca dystrybucji nie śpi, czyli dostawca artykułów spożywczych do sklepu.
0: Jedzie śniadanie.
7: 3 godzinki i wajranci.
3: Tak jest, 3 godzinki jeszcze plus 3 godzinki u niektórych i...
0: Ale... Plus 3 w sumie, super. Albo 2.
3: Ech, taki to nie ponieśpi.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No ściskamy was na maksa mocno, jesteście super dzielni i najlepiej, że słuchacie RMF Max. Gramy dla was hity na maksa, 10 po 6, Topic i Becky G.

0: To jest najlepsze tempo na poniedziałek. Czwartek dzisiaj jest.
1: Przepraszam
0: Państwa. 19 minut po godzinie 6. Już poprawiam się, jest czwartek. Proszę się nie stresować. Tylko jeden dzionek do weekendu.
1: Ale czujemy się, jakby był dopiero początek tygodnia, bo jest pierwsze posiedzenie RPP po wakacjach. Oni dopiero wrócili do pracy. No i od razu postanowili w sprawie 100% i postanowili, że co? Że nic. I że nie będzie absolutnie żadnych obniżek 100% przez najbliższy miesiąc.
2: To świetnie, świetnie. Ja liczyłem na obniżkę, a tutaj glapa. Mogło się na gorsze też zmienić w sumie.
1: To była najgorzej.
0: Jeszcze większa glapa. Reklama.
3: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
4: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
10: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
11: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
13: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
14: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: I po reklamie.

0: Nam też jest lżej, dlatego że tu jesteście. To był Oskar Cyms, Niech mówią, a słuchacie RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wakacje, wakacje i po wakacjach zostały nam co? Magnesy na lodówce. No a i słuchajcie, jak? Psychologowie zajęli się tematem magnesów z wakacji na naszych drzwiach na lodówce, przebadali grupę osób po to, żeby na podstawie tych zbiorów lodówkowych stworzyć listę takich charakterystycznych cech tych osób, które są fanami przewożenia magnesów wszędzie tam, gdzie są i proszenia nawet, ej, to jak jedziesz, to przywieź mi magnes.
4: No i co?
3: No w sumie to nieważne, w sumie mało istotne, co tam mówią psychologowie. Ważne, że te badania mówią to, czego nie powinny, czyli jak już masz całą lodówkę magnesów, to naprawdę możesz już ich więcej nie kupować.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jak już się nie mieszczą magnesy, zmień lodówkę.
4: Na większą, taką dwudrzwiową najlepiej.
0: I dalej zbieraj.
4: No i nie ma też znaczenia, czy przywiązać magnes z napisem Zakopane. Może być z Kołobrzegu przecież.

0: Ulubione wszystkich poranne David Guetta. Jest 20 minut do godziny 7 w RMF Max, a my się bawimy w zabawę Gdzie są moje klucze?
1: To jest najlepsza zabawa na tą porę dnia. Szukamy razem z wami, jakby ktoś pytał.
2: Jeśli ktoś wychodzi z domu, się zastanawia, gdzie są klucze, niech nam podpowie.
0: Słuchajcie, klucze ukryliśmy dzisiaj w pewnym pojemniku. Już w sumie zdradziłem trochę.
2: No właśnie, ty... Słuchajcie, nagrywajcie nam głosówki na Messengera RMF Max i na Instagrama, gdzie są klucze, gdzie się schowały. No, jesteśmy ciekawi waszych pomysłów, a może ktoś w ogóle zgadnie?
0: I przy okazji, by usłyszeć się na antenie, bo to jest też bardzo istotne. Gdzie są moje klucze? Nagrywaj głosówkę. Jak ci to brzmi w ogóle?
1: Ja myślę, że najlepszą nagrodą w tej zabawie byłoby znalezienie kluczy, i to nawet niekoniecznie tych radiowych, tylko po prostu własnych.
2: Do serc.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet

0: czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą play and learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
0: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Włocławek 89,2 FM.

0: dla Eli, ale dla wszystkich ten numer. Rihanna Umbrella, 9 do 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pora jest taka, że szukamy razem z wami kluczy.
4: Ej, gdzie są moje klucze?
0: Gdzie one są?
3: Pytanie, gdzie są moje klucze? Tak się nazywa ta zabawa przed godziną 7 w RMF Max. Gdzie je dzisiaj schowaliśmy? To są propozycje, jakie już nam przysłaliście.
0: Posłuchajcie.
5: Klucze znajdują się w wazonie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Czy to jest wazon?
4: To nie jest wazon.
3: To
4: absolutnie.
3: Nie jest też dzban.
6: Klucze są w umytym kubku na kawę. Pozdrawiam.
0: Ale blisko, ale niestety nie.
7: Klucze zostawiliście, znaczy schowaliście w słoiku po gulaszu od mamy.
4: Tak, tak. No, za koperkiem, za zamrażarce, w pudełku po lodach.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
3: Można szukać dalej. Słuchajcie, nie znaleźliśmy tych kluczy, więc liczymy na was.
4: Tak, to co mamy dalej, czy zdradzamy? Dobra, zdradzamy, słuchajcie. Są klucze w misce na płatki takiej.
0: Dokładnie.
4: I przemieszam je łyżką. Przemieszuję je. Ale fajna zabawa, super wymyśliliście propozycję. O to właśnie tam chodziło.
0: Zupa kluczowa.

0: Z dobrych rzeczy o poranku nie tylko świeże bułeczki, ale też nowa Zalia Tylko Kochaj Mnie, 6 minut przed godziną 7.
1: A ja patrzę, nie dowierzam, ktoś jechał połączeniem hulajnogi i wanny. Wyobraźcie to sobie. Ktoś zrobił taki niesamowity pojazd i przemierzał nim ulicę Inowrocławia.
2: A przepraszam, czy manetka od gazu, żeby jechać szybciej, to jest jako ciepła, czy jako zimna woda?
1: Ilu ktoś naprawdę położył wannę na hulajnodze, ale okazało się, że to dlatego, że po prostu no wynieśli i chcieli wywieźć na złom. No i tak to wyglądało, jak taki dziwna
0: amfibia. Ciekawe, że się mieści na przykład. Ja jestem bardzo zaskoczona. Czyli co, to są złomiarze, którzy po prostu przeszli cyfryzację.
2: Ale spokojnie, za chwilę też ważne informacje, nie tylko te o hulajnogach. Będzie sport, flash i pogoda w RMF Max punktualnie o 7.
0: Można słuchać w wannie i pod prysznicem.
3: Reklama. Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar. Największy dostawca peletu w regionie zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Niechybnie siódma, czyli czas na flesz. Jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Mam dla Was garść świeżych informacji. Raport z dróg otwiera to poranne wydanie Flesza. Jest gigantyczny korek, bo mamy karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. Między węzłami Skawina i Tyniec wjechało w siebie 5 osobówek. Zablokowany jest pas obwodnicy w stronę Katowic. Zator ma kilka kilometrów. Są problemy także na S8 w Warszawie. To jest odcinek Lazurowa Prymasa Tysiąclecia. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowane zostały dwa pasy ruchu na jezdni w kierunku Białegostoku. No i dziś warto brać pod uwagę kiepskie warunki do jazdy, szczególnie teraz jest szaro i mokro. Zatem trzeba się będzie skupić, zwolnić i spokojnie do celu. Tymczasem IMGW wydało ostrzeżenie właśnie przed solidnymi opadami. Intensywnie popada na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Miejscami spadnie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. O 15:00 fani siatki będą mocno zajęci. Ruszają Mistrzostwa Europy. Turniej odbywa się w 4 krajach. Nasi powalczą w stolicy Bułgarii, Sofii. Dziś starcie z Portugalią.
5: A sami zawodnicy już nie mogą doczekać się turnieju, podkreśla Aleksander Śliwka, kapitan naszej siatkarskiej kadry.
7: Czujemy się głodni zwycięstwa, absolutnie jako drużyna nie chcemy osiąść na laurach mimo zwycięstwa w tym roku Widzy Narodów. Pragniemy również złota Mistrzostw Europy.
5: A złoto Mistrzostw Europy ma tym razem dodatkową wartość, bo zapewnia także kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
6: Ja tyle, Wojtek Marczyk. Początek meczu Polska-Portugalia o 15:00. Więcej sportu tuż po fleszu. Tymczasem Apple pokazało wieczorem swoje nowości. Wśród nich składany smartfon iPhone Duo. Ponoć konferencje Apple nie robią już takiego wrażenia jak dawniej. Obecne pomysły przedsiębiorstwa nie są specjalnie przełomowe.
8: Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
6: Mówił dr Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
9: No, składane, bo teraz się będą całe rodziny na niego składać.
6: To prawda.
4: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
6: Grad goli w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce fazy ligowej Barcelona pokonała Feyenoord aż 5-1. Broniące tytułu Paris Saint-Germain wygrało ze Slovanem Bratysława 6-1. A w innym spotkaniu emocji dostarczył napastnik VfB Stuttgart Ermedine Demirović. W starciu z Wikingiem strzelił 3 gole w 12 minut. No i świetnie zaprezentowali się wczoraj także piłkarze Liverpoolu, którzy ograli Atletico Madryt 2-1. A za oceanem Chicago Fire zremisowali 1-1 z Interem Miami. Klasę pokazał Robert Lewandowski, który jest autorem jednego gola dla strażaków.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Niestety dziś będzie ponuro, będzie też deszczowo. Miejscami pokaże się trochę słońca i no, szczęśliwi są mieszkańcy na pewno z zachodu. 18 stopni dziś w Gdańsku, 19 zobaczymy w Warszawie, podobnie będzie w Katowicach. Najwięcej 20 kresek w Krakowie i w Rzeszowie.
10: No i super, i będzie o czym rozmawiać w windzie od rana, prawda? Ale ta pogoda na jesień przyszła. No.
11: O Jezus!
6: Ale small talk.
4: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
5: No bo ile tego słońca można było? Wszystko jest okej, ludzie. Uśmiechy i lecimy do przodu. Karolina Kowalska jest z nami, Filip Kliber, Ania Łopuszańska.
10: I Mateusz Marek. No,
5: dziękuję.
10: I jest też 3 minuty po godzinie 7:00. Jest też Temper City i Self-Aware. Zostańcie z nami, gramy hity na maksa od samego rana. Fajne muza.

0: od samego rana w RMF Max hity na maksa i Maroon 5 pomagają się rozruszać.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Słuchajcie, kochani, w Norwegii sprzedało się o 100 ton marchewki więcej w tym roku niż w poprzednim.
3: Bo?
2: Ludzie jedzą chętnie marchewkę, a zwłaszcza dzieci. Aj, co? Bo Haaland jadł marchewkę i wystąpił w reklamie tej marchewki.
3: No.
2: I w kampanii reklamowej w ogóle takiego giganta owocowo-warzywnego. No i teraz wszyscy zwariowali na punkcie jedzenia marchewki.
4: Dobra, czyli w Norwegii jest Haalandomania, ale my to też w Polsce mieliśmy. Nazywało się to Bałyszomania i zamiast marchewki jadło się bułkę z bananem.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Najważniejsze, że zdrowo, no.
4: Leć, Erling, leć!
2: Chrup, chrup, chrup.

0: najlepiej gramy i przy okazji wam opowiadamy wiadomości. Axwell i Bon na 18 minut po godzinie 7. Dobrze, że jesteście i dobrze, że ten dzień zaczynacie z RMF Max.
1: Wiecie, że można sprzedać w skupie kasztany? Istnieje coś takiego. zaraz będzie sezon, będzie można je zbierać i faktycznie trzeba tam wcześniej zadzwonić, tam się może umówić, zorientować się ogólnie w temacie.
2: Ile można dostać za to pieniędzy?
1: Już mówię, za kilo kasztanów od kilkudziesięciu groszy do nawet 2 złotych.
0: Czekaj. Jak to ile można dostać za kasztany w skupie? No ile? No tyle, ile akurat przedszkolaki zebrały do skarbonki.
2: Jakbyśmy mogli tylko... Jakbyśmy mogli podać adres takiego skupu lokalnego i sprawdzić, czy jest otwarty do 22, wtedy, kiedy okazuje się, że kasztany na jutro są potrzebne, a jest 22.
3: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie 2/3 za grosz i ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy!
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
11: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
12: Volkswagen.
13: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
16: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy.
17: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: To on, Slim Shady, Eminem, a to RMF Max i by.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: Możesz tego powiedzieć jeszcze o naszej zabawie?
0: Aha, a teraz będziemy mieć zabawę. Słuchajcie, słuchaj wariacie, co tam na czacie, elo.
3: To jest nasza zabawa, w której wy nam wysyłacie głosówki, w których nagrywacie, jaka drama jest u was na czacie, ale tym razem jest to czat osiedlowy.
2: Uwielbiam. Moja historia, słuchajcie, jest taka, z przedwczoraj. Pani powiedziała, że zostawia buty w altanie śmietnikowej i że może sobie ktoś wziąć, że one są nadal... Aha. Można ich używać.
3: I same poszły?
2: Nie, i wszystkie panie się zaczęły kłócić i był wyścig do altany śmietnikowej o to, zgarnie te buty.
0: Doskonałe. Takie rzeczy się dzieją u was na osiedlach, w naszych takich grupkach, podgrupkach. Czasem macie czat, czasem macie messengera wspólnego, ale najważniejsze jest to, jaka drama się dzieje w wariacie na czacie. Daj nam znać, no, na Instagramie albo na Facebooku RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Głosówką, nagraj głosówkę.
2: Ale spokojnie, jak się boisz, że cię ktoś rozpozna, my mamy tutaj takie narzędzia, że zmienimy twój głos i będziesz absolutnie anonimowa.
3: Nie wyjdzie to na całe osiedle. Cały blok nie będzie mówił o tobie na pewno, że wynosisz content, nie?
2: Messenger, RMF Max albo Instagram, daj znać, co słychać na osiedlowym czacie.

0: To jest poranek z RMF Max. Gramy hity na Maxa, Fly High i Tobi Romeo. I pytamy was też o to, jaka drama na waszym osiedlowym czacie dzieje się tu i teraz, o czym czytacie od samego rana. Można wysyłać głosówki.
1: Ekipa, ale wy macie dramy, ale posłuchajcie dramy u Oli.
2: Od jakiegoś czasu nie pracuję i moi sąsiedzi gwarnie w altance osiedlowej zastanawiają się, skąd miałam pieniądze na ostatni remont w domu.
3: Ja, ludzie są naprawdę bezczelni. A przecież jakbyś kradła, to byś powiedziała pierwsza, to nie? To
4: powiedziałaby nam, nie?
3: Dajcie spokój, naprawdę.
5: Reklama. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG3 Hybrid.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja. Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bezwatu. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
12: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Krzychu.
15: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
16: Hi, this is Denzel.
17: Hey yo, this is Eminem.
18: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Włocławek 89,2 FM.

0: Fast Boy, żeby dobrze wchodziło śniadanie. Music Sounds na 11 minut przed 8.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: No i mamy dla Was w RMF Max najnowsze informacje, tym razem z Watykanu, słuchajcie. Watykan uważa i ogłosił, że niszczenie środowiska to jest grzech śmiertelny i uważa się w ogóle, że to jest nowy gatunek grzechu, czyli grzech ekologiczny. Do wszystkich grzechów dochodzi nowy grzech, grzech ekologiczny.
3: Swoją drogą słusznie rozumiem, natomiast w takim wypadku wrzucenie butelek do kaucjomatu to jest takie odkupienie winy.
0: Ja to bym się w ogóle najpierw przyjrzał, czym tam jest palone w piecu przy wyborze papieża, nie? Bo ten dym to tak mi podejrzanie wygląda.

0: 5 minut pozostało do godziny 8. Czas, żeby wszyscy zamienili się w słuch.
1: No to zamieniamy się w słuch. Za chwilę flash, prognoza pogody i będzie sport, więc wszystko. Czego potrzebujecie o poranku, zostańcie koniecznie z RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
13: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Miązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Włocławek, 89,2 FM.
6: O 8 w RMF Max w waszych głośnikach najważniejsze informacje. I Ania Łopuszeńska, dzień dobry.
7: Jestem, dzień dobry. A4 w Małopolsce wciąż stoi na obwodnicy Krakowa między węzłami Tyniec i Skawina. Zderzyło się 5 pojazdów. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i pas w stronę Rzeszowa.
8: Do tej kolizji doszło tuż po 5:00 na trasie w kierunku Śląska. Zderzyło się 5 samochodów osobowych. Uszkodzony został również pojazd ciężarowy jadący sąsiednią jezdnią w kierunku Rzeszowa. W tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kierowcy jadący autostradą mogą korzystać z pozostałych pasów, ale z obu stron na A4 tworzą się potężne korki.
7: Tyle Paweł Konieczny, a problemy z płynną jazdą występują także na Krajowej 7 między Chyżnem a granicą państwa. W obu kierunkach trasa jest zablokowana, ciężarówka przewróciła się na bok. Dla samochodów osobowych wytyczono objazd drogą wojewódzką 962. Europejska branża motoryzacyjna jest na krawędzi, część firm tnie etaty. Niemiecki Volkswagen zapowiedział spore zwolnienia, z pracą może się pożegnać 100 tysięcy osób. Problemy ma też brytyjski Jaguar Land Rover, tam zlikwidowanych zostanie 4 tysiące miejsc pracy.
9: To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Pandemia, zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, cła amerykańskie, produkty europejskie, które trafiały na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe.
7: Mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, i w dodatku mamy coraz wyższe ceny paliw, a to hamuje popyt na nowe samochody. No a teraz, gdyby komuś z was na przykład zamarzyła się przeprowadzka do Włoch, to odradzam. Zamy Mediolan. To jest najdroższe włoskie miasto do życia. Według najnowszego raportu Organizacji Obrony Praw Konsumentów zestaw 33 podstawowych produktów, 20 spożywczych i 13 usług, między innymi w barach, u fryzjerów czy w kinach, kosztuje w Mediolanie 693 euro. Wydatki na podstawowe artykuły spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso czy ryby, sięgają w stolicy Lombardii średnio 200 euro. Sporo trzeba dać także za lokum, na przykład taki wynajem pojedynczego pokoju we wspólnym mieszkaniu kosztuje od 700 do 850 euro miesięcznie.
10: Mamma mia! To pewnie dlatego najlepiej jest mieszkać z mamą.
4: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: Piłkarze ręczni Industrii Kielce otworzyli sezon w meczu z HC Krins Lucerna. Zwyciężyli 30-29.
11: Myśleliśmy, że już mecz się dogra sam do końca, natomiast nasi przeciwnicy nie odpuszczali. Zgubiliśmy gdzieś rytm w ataku, jeżeli chodzi o wykończenie sytuacji, bo tych sytuacji sam na sam z bramkarzem było dużo. Szwankowała skuteczność.
7: Tyle trener Krzysztof Lijewski, a my czekamy na starcie biało-czerwonych siatkarzy. Ruszyły Mistrzostwa Europy. Dziś podopieczni Nikoli Grwicia powalczą z Portugalią. Start spotkania o 15:00. Wczoraj Bułgaria pokonała Macedonię 3-0, a Łotwa Rumunię 3-1. I zanim o pogodzie, jeszcze doniesienia z kortów, bo Jelena Rybakina wywalczyła awans do półfinału US Open, zapewniła sobie też pozycję liderki rankingu WTA. Wczoraj tenisistka pokonała Qin Wenzhen 3-6, 6-1, 6-4. Jutro zmierzy się z Coco Gauff.
12: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: No i lato zrobiło sobie przerwę, bo dziś przydadzą się wszystkim parasole i ma być też znacznie chłodniej niż wczoraj. Wczoraj jeszcze 30 na termometrach, a dziś na przykład 17 w Suwałkach, 18 nad morzem, podobnie będzie w Bydgoszczy. 19 to Warszawa, Katowice, Kraków 20 i Rzeszów bardzo podobnie.
6: Przepraszam, możemy zrobić taką uśmiechniętą prognozę pogody dla wszystkich jesieniar?
10: Wielkie otwarcie parasola w tym sezonie.
6: Zimno, juhu, deszcz, juhu.
10: Nie, jest fajnie, wszyscy się uśmiechamy, jest wesolutko, naprawdę.
7: Ale kalusze też mogą być ładne.
6: Pewnie. Oczywiście, że tak. Dzień dobry, mówimy wam razem z numerem Michiko, 5 minut prawie po godzinie 8:00, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF.

0: 8 minut po godzinie 8. Najlepsze hity to właśnie u nas, właśnie w RMF Max. Wise i Stars, specjalnie dla całej ekipy.
1: Ale co to dzisiaj jest za dzień? Słuchajcie, bo nieważne jak się zaczyna, chociaż mamy nadzieję, że zaczyna się dobrze. Ważne, że po południu możecie mieć na koncie, uwaga, aż o 4000 zł więcej niż macie teraz, bo aż tyle damy komuś z was dzisiaj za samo odebranie telefonu od RMF Max.
2: No i to wszystko w naszej urodzinowej zabawie. Urodzinowy deszcz na gród. Co możemy powiedzieć? Niech leci, niech nas zleje, lej.
0: Co więcej, nie tylko 4000 dzisiaj. Każde twoje zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach. Dzisiejszym i jutrzejszym piątkowym. To podwójna okazja na 10000 zł. Raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane, ludzie.
1: No to uwaga, gdzie wysyłamy? 7327, pod ten numer wysyłasz hasło Max SMS-em za 369 zł. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl.
2: Cztery koła na starta, jak chcesz, to możesz mieć jeszcze więcej, nawet dychę. Dużo czy więcej?
1: Mega.
0: Oto jest pytanie.

0: Tylko pozytywni ludzie w RMF Max. Alex Warren i jego Passenger. 18 minut po godzinie 8 gra w waszych głośnikach. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Dzięki nam macie też informacje, które potem możecie podawać sobie w pracy. I taką informacją na pewno jest to, że Janusz Piechociński na portalu X dał tweeta. Kebab odpowiada za ponad 40% wszystkich posiłków kupowanych poza domem.
2: No wiadomo, no przecież tak również odpowiada za 40% wszystkich witamin i minerałów w diecie.
1: Kebab to jeszcze chwila, będzie 13. daniem w Wigilię w ogóle.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
8: Czyta lektor

0: Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hit na maksa.
11: Włocławek 89,2 FM.

0: Włączacie sobie RMF Max, 8.29, śpiewa wam Rihanna, Only Girl in the World i od razu humor jest gituwa, prawda? Tak działamy właśnie.
1: I słuchajcie, wczoraj stworzyliśmy z wami gang benzyniaków, wysłaliście propozycje Lejek, Lucek, Felek, Dieselek.
0: Ludzie.
1: Było przesympatycznie i prześmiesznie i nie zostawiliśmy tego tak po prostu. Zrobiliśmy dla was coś specjalnego, bo ten program powstaje dzięki wam.
0: Nie ma wstawaj, nie udawaj bez najlepszej porannej ekipy, czyli bez was. Posłuchajcie.
2: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
3: Ropa Renata,
4: Daro Dystrybutor,
5: Lisek Gazusek.
3: Słuchajcie, ekipa, tak nie może być. Z tymi cenami paliwa coś trzeba zrobić, bo nam cyferek zabraknie na pylonach.
4: Może tak, dawajmy ceny za pół litra, nie?
3: Za pół litra? Patrycję Pylonik chyba ze śmiechu ściśnie w ormuzie.
5: W imieniu społeczności LPG chciałbym poprosić o osobne pylony. No co, elektryki jakoś mają i żyją.
3: No to pytanie, jacy bohaterowie powinni się pojawić w naszej bajce, naszej waszej bajce jutro o poranku. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, jaki skład gangu benzyniaków przewidujecie na jutro.

0: Właśnie w takim rytmie się kołyszemy przez ten poranek. 20 minut pozostało do godziny 9, a u nas od razu wstajecie, dostajecie info na start dnia i opowiadacie w pracy.
1: Były rozmowy na szczycie, ale wprowadzenie. Andrzej Duda przez 10 lat przecież nie prowadził samochodu za bardzo.
0: No tak, bo wszędzie go wozili, nie?
1: Tak, no jest. Tak. No i teraz ma Porsche, no i ostatnio właśnie sobie rozmawiali z panem Stanowskim. No i on się go Stano zapytał, no Andrzeju, jak tam się jeździ?
0: No wiadomo. Nie, to są właśnie te rozmowy na szczycie. Wy tam myślicie, że pieniądze, biznesmeni i tak dalej.
1: Jak tam się jeździ? No. Tak, tak.
2: Ja jestem bardzo ciekawa, czy przy okazji Stanowski polecił prezydentowi byłemu jakiś, nie wiem, fajny rower na przykład?
1: No tak, bo teraz tak z rowerami to chyba bardziej Stanowskiemu po drodze.
0: Jak tam się przerzutki zmienia?
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty...
5: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
5: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.

Taylor Swift w RMF Max. Włocławek, gwiazda wielkich stadionów, chociaż na trochę bardziej kameralnych scenach też przecież odbywają się fajne koncerty i tak będzie jutro. W Browarze B o 18 w piątek koncert w tonacji naszej generacji na scenie Arsenal Synchro i ZR Collective. Oprócz ich własnych kawałków, które rozgrzeją parkiet lepiej niż grzane wino w grudniu, usłyszycie hity takich gigantów jak Budka Suflera czy Iron Maiden, więc jeśli macie ochotę na rockowe klimaty, to szykujcie gardło i wygodne buty. No a co przyszykowałem dla was na kolejne minuty czwartku? Teraz nowy i bardzo dobry numer Mrozu i Kacperczyk.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
17: I po reklamie.
18: Mamy 10 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. 30% osób żyjących w blokach i kamienicach przyznaje, że ich mieszkanie nie zapewnia odpowiednich warunków do nauki dzieciom. Tak wynika z danych portalu nieruchomości online.pl. Dla porównania, w przypadku mieszkańców domów narzeka na to zaledwie 14% badanych. Jest też pewna zależność.
19: Młodsi rodzice częściej żyją w mniejszych lokalach, w których przy pojawieniu się dzieci zagęszczenie domowników istotnie rośnie. Z kolei starsze pokolenie dysponuje często większym metrażem w przeliczeniu na osobę.
18: Tłumaczyła Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich.
11: To jest RMF Max.
18: Sprawdzamy, co dzieje się w regionie. Miłośnicy dwóch kółek mogą już szykować rowery. W niedzielę 13 września odbędzie się rekreacyjna wycieczka Kujawski Pielgrzym na rowerze szlakiem trzech gmin. Chodzi o Inowrocław, Złotniki Kujawskie i Nową Wieś Wielką. Krótko o tym powie wam nasza reporterka.
20: Uczestnicy pokonają około 27 km trasą prowadzącą przez kilkanaście miejscowości, m.in. Cieślin, Radłówek, Tuczno i Dziemionną, a metę wyznaczono przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej. Organizatorzy podkreślają, podkreślają, że to nie wyścig, tylko wspólna rekreacyjna przejażdżka. Co ważne, nie trzeba pokonywać całej trasy. Do grupy można będzie dołączyć także na kolejnych etapach przejazdu. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy, które potrwają do 11 września lub do wyczerpania limitu 300 miejsc. Na mecie na rowerzystów czekał będzie poczęstunek.
18: Starty zaplanowano o godzinie 13 w Kruśliwcu, a informowała Renata Pasiut. Bunt młodych przed końcem świata. Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna edycja wojewódzkiego konkursu interpretacji prozy Jana Kasprowicza. Do udziału w nim Inowrocławska Biblioteka Miejska zaprasza uczniów klasy 7 i 8 oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników będzie autorska interpretacja mniej znanych tekstów poety. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 października telefonicznie, mailowo lub osobiście. Październik we Wrocławku minie pod znakiem porządków w szafach. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanik organizuje kolejne zbiórki odzieży i tekstyliów. Akcja rusza 10 października na południu i w Michelinie. Tydzień później niepotrzebne ubrania oddadzą mieszkańcy Zazamcza i Zawiśla, a 24 października ekipa Saniko pojawi się w Śródmieściu oraz na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Dokładne godziny i punkty odbioru można sprawdzić na profilu Saniko na Facebooku. Dzisiaj w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Miejskim Międzyszkolnym Klubie Sportowym z Wrocławka. Koszykarski Junak rekrutuje chłopców w kilku kategoriach wiekowych.
0: Główne wartości, jakie wpajamy w naszym Junaku, to jest drużyna równa się rodzina. Każdy się wspiera, każdy ma być dla siebie ważny, każdy ma na boisku jakieś zadanie. Nie ma ludzi lepszych, gorszych, wszyscy jesteśmy równi.
18: Mówiła Anita Górecka z Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Junak Wrocławek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
18: Nad regionem przez cały dzień będziemy widzieć błękit na zmianę z raczej niewielkimi, niegroźnymi obłokami. Padać nawet przelotnie nie powinno. Wiatr i tym razem może nam podokuczać. Podmuchy momentami osiągają 45 km na godzinę. Przypominamy, że maksymalnie słupki i rtęci dojadą do 18 stopnia. Jutrzejsza temperatura będzie podobna. Biometr niestety mamy niesprzyjający. Możemy odczuwać większe obciążenie organizmu. Piątek tak samo umiarkowanie pochmurny i nie za ciepły.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
23: A są z nami Łukasz, Sebastian i Mikołaj. No to wszystkiego najlepszego, panowie, bo dzisiaj według kalendarza świętujecie imieniny. No i wiadomo już, do kogo można ewentualnie bić wieczorem. Przecież Seba nas znowu nie wyrzuci. No, tyle się znamy. Szymza, Arko, Kasango, Fire, Fire. Lecimy z 10 w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

Trwio, Dabdok, Swezo i Zark nam tutaj przyspieszyli tempo w RMF Max, a za chwilę tempo może odrobinę spokojniejsze, ale ile emocji w tych nutach White Fox od DJ-a Khaleda i Rihanny. I chociaż ten numer ma już ile? 9 lat? No to wciąż jest to jeden z ostatnich singli, które Rihanna wydała. Cały czas czekamy na jej wielki powrót, to podobno już za chwileczkę, już za momencik, już dosłownie zaraz. No ale jeszcze nie teraz. Jeszcze na jej nowy materiał musimy poczekać i na szczęście ten stary też daje.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało,
1: żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
7: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
8: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I pory.

David Guetta, Alok i reszta ekipy. No i powiedzcie, że czas nie płynie szybciej, przyjemniej z taką muzyką, a tego czasu trochę potrzebuje ekipa, która zajęła się siecią ciepłowniczą na Starodębskiej. Także uwaga, szanowni kierowcy z talentem do omijania przeszkód. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni serwuje nam nową atrakcję w postaci zamknięcia ulicy Starodębskiej na odcinku od ulicy Wolność do Okrzei od dziś do najbliższego wtorku. Lepiej od razu zaplanować objazd, bo chwilowo tamtędy nie przejedziecie. Trzymamy kciuki za szybkie zakończenie prac, a wszystkim podróżującym życzymy cierpliwości i spokoju ducha. No i mamy dla Was w RMF Max Włocławek Dawida Podsiadło, bo wiadomo, z nim każda podróż jest fajniejsza.

0: i Acz. Ring My Bell w RMF Max. A propos, słuchajcie, dzwoni dzisiaj po południu telefon, odbieracie i od razu dosłownie w tym momencie, w którym odbieracie, wpada kasa na konto. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Odebraliście kiedyś telefon i dostaliście pieniądze za odebranie telefonu? Bo mnie się to jeszcze nie zdarzyło, ale wam się może zdarzyć dzisiaj, dosłownie, bo w naszej nowej zabawie urodzinowy deszcz nagród, tak to działa. Dzisiaj odbierasz telefon i na dzień dobry zgarniasz 4000 zł gwarantowanej kaski, czyli na przykład więcej niż minimalna, czyli po co się ścierać cały miesiąc, jak można po prostu odebrać telefon i zarobić takie pieniądze, a może być więcej, bo przecież pełna pula w naszej zabawie to 10000 zł. Chcesz sięgnąć po tę kasę? To nie czekaj, tylko wysyłaj SMS-a z hasłem Max, tyle wystarczy wpisać w treści. Hasło Max wysłasz pod 7327, koszt to 3,69, czyli tyle co nic, a może się bardzo zwrócić. 4 koła za samo odebranie telefonu i 10 tysięcy nawet w puli. rmfmax.pl, tam zapraszam, tam zawsze bonusy na was czekają, albo prosto wysyłacie SMS-a z hasłem Max pod 7327. RMF Max.
1: Reklama. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
4: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Coś takiego w tym metrażu. Wow! Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
21: Kia. Movement that inspires.
10: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na farmie dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
21: I po reklamie.
22: Nad regionem przez cały dzień będziemy widzieć błękit na zmianę z raczej niewielkimi, niegroźnymi obłokami. Padać nawet przelotnie nie powinno. Wiatr i tym razem może nam podokuczać. Podmuchy momentami osiągają 45 km na godzinę. Przypominamy, że maksymalnie słupki i rtęci dojadą do 18 stopnia. Jutrzejsza temperatura będzie podobna. Biomet niestety mamy niesprzyjający, możemy odczuwać większe obciążenie organizmu. Piątek tak samo umiarkowanie pochmurny i nie za ciepły.
23: RMF Max.
24: RMF Max Włocławek.

Śnikach mrozu po prostu w RMF Max. Dzięki za dzisiaj, dzięki za całe przedpołudnie z Byle do obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy. Za chwilę już po południu duet Asia Mews i Irek Jakubek was wita. Odpalamy sobie czwartkowe i wszystko gra. Dzięki, do jutra. Jutro oczywiście jestem od 9:00. Dawid Miązek, trzymajcie się i jeszcze coś świeżego, coś fajnego od Fastboya. Music Sounds.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł.

0: Mamy 12 w RMF Max, pora na Flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. W sumie 10 osób zostało wczoraj przewiezionych do szpitali po tragedii na torach niedaleko Radomia. Dwie osoby po opatrzeniu opuściły lecznicę. Trzy osoby ciężko ranne nadal przebywają w szpitalach w Opocznie, Kielcach i Radomiu. Na miejscu policja nieprzerwanie prowadzi działania.
1: Pracują policjanci, którzy skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg. Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
0: Informowała podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji.
2: To jest RMF Max.
0: Po 12 sprawdzamy dla Was, co dzieje się w regionie. Jesienna zbiórka liści w Inowrocławiu ruszy 21 września. Worki do ich gromadzenia mieszkańcy otrzymają bezpłatnie, a krótko na temat całej akcji powie Wam nasza reporterka.
3: Chodzi o liście z drzew opadające na chodniki zlokalizowane w pasach dróg gminnych. Worki wydawane będą w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa przy Alei Henryka Sienkiewicza 1. Po ich zapełnieniu należy zgłosić odbiór telefonicznie do Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Spółka będzie odbierać worki dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Zapełnione worki trzeba wystawić przed posesję w ustalonym dniu. Tegoroczna jesienna zbiórka potrwa do 30 listopada. Inicjatywa ma pomóc w utrzymaniu porządku na miejskich terenach oraz usprawnić zagospodarowanie odpadów zielonych.
0: Tyle od Renaty Pasiut. Zmieniamy temat. Sezon na grzybobranie na Kujawach można uznać za otwarty. W okolicznych lasach trafimy na borowiki, popularne kurki czy kanie. Wybierając się na leśny spacer z koszykiem, pamiętajmy jednak o rozsądku.
4: Będąc w lesie, nie powinniśmy zostawiać śmieci. Grzybobranie i okres grzybobrania to jest czas, kiedy tutaj leśnicy mają dosyć duże problemy i ponoszą koszty związane ze sprzątaniem tych śmieci. Każdy chciałby korzystać z lasu czystego, przyjaznego, natomiast nie z lasu zaśmieconego.
0: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. Szukacie pomysłu na kreatywną niedzielę z dziećmi? Muzeum Historii Włocławka przygotowało warsztaty dla całych rodzin. W niedzielę 27 września o 11 zwiedzający będą mogli poznać tajemnice muzealnych zbiorów, a następnie wziąć udział w zajęciach plastycznych i stworzyć unikatowe, własnoręcznie zrobione miecze.
5: Główną naszą uwagę przyciągną miecze, ponieważ jak sama nazwa warsztatów, kto mieczem wojuje, musimy też zwrócić uwagę właśnie na tą broń. Dzieci będą mogły dowiedzieć się, jakie mamy typy mieczy, jak są zbudowane, jaka była ich symbolika, a potem udamy się właśnie na tą część kreatywną.
0: Mówiła Paulina Kozłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
0: Według radarów pogodowych teraz nad Kujawami powinniśmy obserwować sporo przejaśnień. Niewielkie chmury będą się przetaczać przez nasz region aż do wieczora, ale deszczu na szczęście nie musimy się obawiać. W ten czwartek termometry pokażą maksymalnie 18 kreskę. Chłód trochę podkręca odczuwalny wiatr, który osiąga około 40 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się w normie, ale warunki biometeo nie mają na nas dobrego wpływu. Przypomnijmy, jutrzejsza aura ma być bardzo podobna.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
2: Od świtu do świtu.
7: A najbardziej po południu, 4 po 12, pompujemy razem z Wami ten ponton. Ponton, którym dopłyniemy do miejsca, w którym będzie można skończyć czwartek w pracy.
8: Teraz ty. Asia. Sami słyszycie, kto lepiej pompuje. Asia Irek, dzień dobry.
7: Tak, człowiek pompa, wiadomo. Program z pompą.

0: Cudna jest ta Liwka. Gramy ją w RMF Max 13 minut po godzinie 12. I teraz piłkarskie stadiony całego świata, zwłaszcza Ameryki, Inter Mediolan i nasze Robertowe Lewandowskie Chicago Fire. I afera, którą wszyscy komentują, nawet Radek Majdan.
1: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kopał z 3 razy, nie? I on, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, wiesz, ten przeaktorzył.
2: I na tym się nie skończyło, bo potem się włączył następny, no. De Paul, i powiedział do naszego Roberta, cytuję: kim ty jesteś, głupiutki? Ja wygrałem 2 razy Copa America i zdobyłem Mistrzostwo Świata, a ty co?
0: A ja gram w polskiej reprezentacji, odpowiedział Robert.
2: Przebij to.

0: wszystko to, co lubicie najbardziej w popołudniu RMF Max, czyli wasze ulubione hity i super okazje mamy dla was teraz.
1: Jedno zgłoszenie i dwie wyjątkowe sytuacje, w których macie, uwaga, szansę na 10 tysięcy złotych, a za samo odebranie telefonu, i to już dzisiaj, gwarantowane 4 tysiące złotych.
0: Żeby skorzystać, trzeba wysłać hasło Max pod 7327, najlepiej teraz, bo jedno takie zgłoszenie może wprowadzić was do dwóch finałów.
1: Wow, Max 7327. Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą Play and Learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
8: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny!
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.
22: Majka.
23: Wojtek.
24: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
25: Hi, this is Britney Spears.
26: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Margaret, ta najnowsza w RMF Max. A teraz bardzo ważna wiadomość dla wszystkich, którzy będą jechać w najbliższym czasie pociągiem.
1: Dzisiaj od północy przez całą dobę, czyli przez cały piątek, będą protestować maszyniści.
0: A protest będzie wyglądał tak, że na przejazdach kolejowych pociąg zwolni do 20 km na godzinę.
1: No i już wiecie, że na pewno będą duże opóźnienia, ale chodzi o bezpieczeństwo maszynistów i pasażerów.
0: Także wszystkim życzymy wagonu restauracyjnego w składzie, żeby było

0: sombr powoduje, że popołudniowa, chyba już druga kawka u was w pracy, druga, nie? Druga kawka jest.
1: Trzecia.
0: Druga. Trzecia.
1: Druga.
0: Przepraszam, trzecia kawka wchodzi normalnie. Także wiadomo, kawa wjechała, tętno jest w normie, trochę gorzej z pogodą i w tej sprawie prognozy w RMF Max już za parę chwil. Zostańcie koniecznie, bo idzie poważne ochłodzenie. Reklama.

0: wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da!
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
15: Lidl. To się opłaca.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
20: I po reklamie.

0: Jestem Kuba, dołączam.
1: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
2: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
3: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek, 89 i 2 FM.
2: Sprawdź.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Według radarów pogodowych teraz nad Kujawami powinniśmy obserwować sporo przejaśnień. Niewielkie chmury będą się przetaczać przez nasz region aż do wieczora, ale deszczu na szczęście nie musimy się obawiać. W ten czwartek termometry pokażą maksymalnie 18 kreskę. Chłód trochę podkręca odczuwalny wiatr, który osiąga około 40 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się w normie, ale warunki biometeo nie mają na nas dobrego wpływu. Przypomnijmy, jutrzejsza aura ma być bardzo podobna.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: 5 minut i godzina 13. O 13 we fleszu informacyjnym wszystko, co ważne, co koniecznie powinniście wiedzieć w czwartek po południu.
1: W czwartek, w Dzień Piłkarza, bo dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Piłkarza i w tym temacie głosóweczki zbieramy.
0: No i to będzie też trochę Dzień Szczerości, bo trzeba powiedzieć, co poszło nie tak i dlaczego nie jesteście piłkarzami.
1: Bo każdy kiedyś chciał, ale nie każdy został, więc co poszło nie tak, to nagrywacie.
0: A my mamy dla was nagrody. Jak z piłką? Na okrągło. Nagrywajcie głosóweczki w sprawie, co poszło nie tak, dlaczego dzisiaj nie gracie na największych murawach i stadionach świata. Na pocieszenie prezenty od Maxa. Głosówki w tej sprawie już działają.
2: Reklama. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Włocławek 89,2 FM.
14: Mamy 13 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. W przyszłym tygodniu Klub Polski 2050 podejmie decyzję dotyczącą Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zamierza objąć funkcję szefa klubu parlamentarnego. Po co Hołowni to stanowisko?
15: Władza w klubie parlamentarnym ma otworzyć Hołowni drogę do stanowiska w rządzie. O tym, że Klub Polski 2050 będzie podejmował w przyszłym tygodniu decyzję co do zmiany swojego szefa, mówi sam Szymon Hołownia.
16: Spotykamy się chyba w poniedziałek, będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy.
15: Co o ewentualnym wejściu Hołowni do rządu myślą koalicjanci?
17: Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia. Jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta.
15: Mówi posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
14: Tyle Kacper Wróblewski.
12: To jest RMF Max.
14: Jak wiecie, z naszych fleszy ponad 3000 kasków ochronnych trafi do młodych rowerzystów z naszego regionu. To część ogólnopolskiej akcji Kask dla Młodego Rowerzysty, sfinansowanej z funduszy unijnych i budżetu Ministerstwa Infrastruktury. W całej Polsce dzieci otrzymają 65 tysięcy kasków, a do naszego województwa dotarła już pierwsza pula.
16: Do 16 roku życia kaski są dzisiaj obowiązkowe. Mówiąc wprost, kask może uratować życie, może być dla młodej osoby czymś, co pozwoli uniknąć tragedii.
14: Mówił Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski. Zmieniamy temat. Za kilka dni wystartuje kolejna odsłona włocławskiego budżetu obywatelskiego. Więcej informacji na ten temat przygotował reporter RMF Max.
11: Od 14 do 30 września włocławianie będą mogli zgłaszać projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Do wydania jest ponad 6 milionów złotych, okrągłe 2 w kategorii instytucjonalnej, a także 4 miliony 150 tysięcy w kategorii ogólnomiejskiej. Szczegółowe informacje dotyczące nadchodzącej edycji budżetu obywatelskiego znajdziecie na stronie włocławskiego magistratu.
14: Tyle od Bartka Sekleckiego. Ważne informacje dla mieszkańców włocławskiego Śródmieścia. W związku z przebudową ulicy 3 Maja i przekształceniem jej w zielony wonerw, miasto uruchomiło punkt informacyjny w kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe. Wszyscy zainteresowani, a szczególnie lokalni kupcy i mieszkańcy, mogą tam zapoznać się z koncepcją przebudowy, dopytać o szczegóły czy zgłosić uwagi. Szczegółowe godziny otwarcia punktu oraz harmonogram dyżurów znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. Przed nami kolejna edycja Biegu Dwóch Jezior. O niej jeszcze szybko na koniec flesza. Już 20 września biegacze wyruszą w 10-kilometrową trasę z Łojewa do Kruszwicy. Na uczestników czekają pamiątkowe medale, posiłek regeneracyjny i puchary dla najszybszych. Z zapisami trzeba się jednak pospieszyć. Formularze przyjmowane są tylko do jutra. Wydarzenie ma na celu promocję zdrowego stylu życia oraz walorów turystycznych gminy Kruszwica i Inowrocław. To był flesz. Kolejny za niecałą godzinę, a za moment najnowsza prognoza pogody.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
14: Czwartek na Kujawach pod względem pogody póki co wcale nie jest taki zły. Powinniśmy mieć teraz sporo przejaśnień nad miastem, a padać z pewnością nie będzie. Wiatr momentami dochodzi do około 40 km na godzinę i może trochę podokuczać pieszym. Temperatura wynosi 18 stopni, w nocy spadnie aż do 6 i jutrzejsza pogoda będzie w zasadzie identyczna. Czekają nas chmury na zmianę z błękitem. Nadchodzący weekend ma być już bardziej jesienny.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
19: 5 minut po godzinie 13. Pewnie też to poczuliście, że dzisiaj gramy. Gramy jak my dzisiaj gramy.
20: No gramy tak, żeby wam w pracy wszystko szło gładziutko i tak. Leciutko.
19: Gramy, bo jest dzień piłkarza, nie? Asia Meus jest trenerem tej reprezentacji. Irek Jakubek.
20: Cześć, dzień dobry.
19: RMF Max i wszystko gra.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dwie rzeczy, które w RMF Max lubicie najbardziej. Switch
1: Asia House. Irek, przepraszam.
0: Też. To trzy, sorry, poprawię się. Trzy rzeczy. Asia Irek, Switch House Mafia, no i pieniądze.
1: Ekstra. 4000 zł. Słuchajcie, to jest w ogóle rzecz, która wam zrobi popołudnie. 4000 zł gwarantowane. Wystarczy tylko w odpowiednim momencie zieloną słuchaweczkę na waszych telefonach. Pryk w prawo, chyba że jakoś inaczej odbieracie telefon, bo 4000 zł za samo odebranie telefonu. Tak będzie dzisiaj w naszej zabawie urodzin. Nowy deszcz nagród.
0: I wiemy, że bardzo chcecie, żebyśmy to właśnie do was zadzwonili, dlatego zrobimy tak, żeby było łatwiej trafić na wasz numer i wprowadzamy super mnożnik, rundę bonusową razy 490. Pomnożymy każde jedno zgłoszenie.
1: Teraz trzeba zrobić, słuchajcie, jedną rzecz. Jedna rzecz, żeby mieć 490 szans. Max takiego SMS-a wysyłacie na 7327. Max 7327. 4000 zł za samo odebranie telefonu.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
9: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
11: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: I po reklamie.

0: Fajnie gramy, co? Nazywamy się RMF Max, 27 minut i godzina 14.
1: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Piłkarza.
0: I nie chcemy rozdrapywać już zagojonych kontuzji, ale co poszło nie tak? Arek, no.
2: Wykluczyła mnie z tej gry kontuzja w 95.
0: Dziękujemy za szczerość. Kuba.
3: Po prostu byłbym największą gwiazdą w tym kraju, ale po co mi to? Zostawmy ten tytuł Robertowi.
0: Dziękujemy, Kuba, bo dzięki tobie mamy Roberta Lewandowskiego.
1: No i jeszcze Rafał.
0: Rafał!
4: No u mnie zasada była prosta. Więcej sprzętu niż talentu.
0: Jeszcze ci, Rafał, coś dołożymy z pozdrowieniami od RMF Max. Nasze jedyne i nie do dostania gdzie indziej unikalne gadżety.
1: A w tym temacie, jeżeli macie swoje historie, cały czas Instagram i Messenger aktywne.

0: Hity na maksa, popołudniowe RMF Max. I ktoś tam na górze zaczął się bawić klimatyzacją.
1: I wszystko zepsuł.
0: I nie dostał instrukcji obsługi do klimatyzatora.
1: No,
0: prognoza
1: najgorzej.
0: Pogody ze szczegółami poleci za chwilę. Bądźcie blisko, te informacje są naprawdę ważne.
2: Reklama.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar, największy dostawca peletu w regionie, zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bezwatu. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
7: I po reklamie.
8: Marek.
9: Zuśka.
10: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
11: Hey, it's Dua Lipa.
12: Hey, this is Kygo.
13: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Włocławek 89,2 FM.
13: Sprawdzisz?
15: Sprawdź.
13: Sprawdź.
15: Pogoda w RMF Max.
16: Czwartek na Kujawach pod względem pogody póki co wcale nie jest taki zły. Powinniśmy mieć teraz sporo przejaśnień nad miastem, a padać z pewnością nie będzie. Wiatr momentami dochodzi do około 40 km na godzinę i może trochę podokuczać pieszym. Temperatura wynosi 18 stopni, w nocy spadnie aż do 6 i jutrzejsza pogoda będzie w zasadzie identyczna. Czekają nas chmury na zmianę z błękitem. Nadchodzący weekend ma być już bardziej jesienny.
17: Lubisz się bujać? No to mamy coś z

0: Jaki to piękny czas, taki długi weekend w październiku.
1: No nie mówcie, że nie wiedzieliście.
0: A, będzie.
1: Przecież my czekamy na to od początku tego roku szkolnego.
0: Pewnie.
1: 14 dzień października, czyli święto nauczyciela. Dzień nauczyciela wypada w środę.
0: Brawo.
1: I jak sobie dobrze pokombinujecie, to można mieć z tej okazji 5 dni wolnego, bo środę, czwartek, piątek, no i potem klasyczny weekend.
0: No nie? Mam nadzieję, że dzisiaj na matematyce życia były zajęcia o tym, jak 2 dni urlopu wymienić na 5 dni wolnego.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A słuchanie Maxa w pracy wymieniamy na kontakt z super nowościami. Robin

0: reklama.
1: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na Canal Plus.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
2: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
9: I po reklamie.

0: tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
3: Mamy 14 w RMF Max. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Swoją walkę o medal Mistrzostw Europy zaczynają polscy siatkarze. Mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Na początek Portugalia.
4: Patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
5: W naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
4: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem.
3: Tyle Patryk Serwański. Mecz Polska-Portugalia za godzinę.
2: To jest RMF Max.
3: Po południu ważne przypomnienie dla rodziców najmłodszych mieszkańców Kujaw. Możecie korzystać z trzech świadczeń oferowanych w ramach programu Aktywny Rodzic. Aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Wybór zależy od tego, kto i w jakiej formie sprawuje opiekę nad dzieckiem oraz od sytuacji zawodowej rodziców.
6: W przypadku rodziców wspólnie wychowujących dziecko, łączna podstawa, od której opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, musi wynosić co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli obecnie 4806 zł brutto. Jednocześnie każdy z rodziców musi spełnić swój indywidualny warunek. Co do zasady, podstawa każdego z nich nie może być niższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia.
3: Mówiła Krystyna Michałek z ZUS-u. Po południu szybka informacja dla szkół podstawowych w Inowrocławiu i okolicach. Ruszył ogólnopolski konkurs Odblaskowa Szkoła 2026. Z krótkimi szczegółami zapozna Was nasza reporterka.
7: Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa dzieci na drogach przez promowanie noszenia elementów odblaskowych i edukację w zakresie zasad ruchu drogowego. Konkurs zachęca uczniów, nauczycieli, rodziców oraz samorządy do wspólnych działań na rzecz zwiększenia widoczności najmłodszych uczestników ruchu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Szkoły mogą przygotować m.in. plakaty, prezentacje, filmy i kampanie promujące bezpieczne zachowania na drodze. Odblaskowa szkoła to nie tylko edukacja, ale też zdrowa rywalizacja i integracja społeczności szkolnej wokół ważnego celu, jakim jest bezpieczeństwo dzieci. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września.
3: Szczegóły znajdziecie na stronie Policji w Inowrocławiu, a informowała Renata Pasiut. Na koniec zaglądamy do Włocławka. Szukacie pomysłu na sportową pasję dla swojego dziecka? Czas na koszykówkę. Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Junak rusza z nowym naborem. Drużyna rekrutuje chłopców w kilku kategoriach wiekowych.
8: Na razie mamy grupy naborowe w wieku od 2013 rocznik do 2014 rocznik. To jest jedna grupa naborowa. Oni trenują 3 razy w tygodniu. Druga grupa, gdzie uzupełniamy nabory, to jest 2015 i 2016 rocznik. Te dzieci również trenują 3 razy w tygodniu.
3: Mówiła Anita Górecka z Włocławskiego Junaka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
3: Nad całym naszym regionem obserwujemy sporo przejaśnień. Nie napłyną do nas żadne większe deszczowe obłoki. Warunki drogowe cały czas powinny być dobre. Termometry pokazują 18 kreskę. W ciągu nocy to może być tylko 6, a jutro maks 17. Czwartkowe podmuchy wiatru i tym razem są nieco bardziej odczuwalne. Mogą sprawiać, że będzie nam trochę chłodniej. Piątek zapowiada się na podobny. Czekają nas chmury, na zmianę z przejaśnieniami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
2: Gramy hity na maksa.
10: I proszę bardzo, już po 14, w dzień piłkarza. Niektórzy są już po meczu, zwłaszcza jeśli w pracy gracie od 6 rano, a trener wam płaci tylko za 8 godzin gry.
11: Jak wam jeszcze trochę zostało? Tak. Żeby wypełnić ten kontrakt 8-godzinny, to macie nas, macie RMF Max, Zasia, Irek i wszystko gra.

0: mocna dycha to czwartkowe popołudnie. Alabama Ten w RMF Max. 13 minut po 14.
1: A 10 września, tylko w 72 roku, działy się takie rzeczy.
2: Lubański w środku.
0: No.
2: Wspaniała sytuacja. Pusta bramka. Gol, Dejna.
0: Gol,
2: proszę państwa.
1: I takich goli były dwa i dzięki temu Polska przywiozła złoto Igrzysk Olimpijskich w piłce nożnej w 72, a potem jeszcze kilka medali.
0: Pięknie. I oto jest ta piosenka Mr. Know It All, czyli ktoś, kto wie absolutnie wszystko. To jest Asia Meus. A na pamiątkę tych zdarzeń z 72 właśnie dziś, 10 września, mamy Dzień Piłkarza.

0: Lubię te piosenki o nas, wiesz, Asia. 19 minut po godzinie.
1: Proszę.
0: Po godzinie 14.
1: Wyznanie.
0: Nowe od Kacperczyków, nowe od Mroza. Tak wam gramy w RMF Max.
1: Gramy i mamy dla was propozycję z kategorii nie do odrzucenia.
0: Tak.
1: Runda bonusowa w naszej super zabawie. 650 razy łatwiej teraz dobrać się do finału. A w finale z automatu dostajecie dwie rzeczy. To samo odebranie telefonu 4000 i szansę na 10 tysięcy.
0: A od podawania szczęśliwego numeru w tym studiu jestem ja.
1: Tak.
0: Max. Taki SMS niech leci na 7327, bo przecież chcecie skorzystać z tej opcji, o której mówiła Asia.
1: Jeden Max, 650 szans na finał.
0: Wyślij teraz Max na 7327.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: Expert.pl.
1: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
2: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
7: Chciałbym jechać, ale te koszty.
6: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
7: Serio?
6: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
7: Gdzie to znaleźć?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
9: 6 150 000 złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
10: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Razem z Gipsem w RMF Max robimy, co możemy, żeby wam przedłużyć trochę to lato, chociaż o jeden dzień. No pogoda na razie nie pomaga, ale może nowy trend w turystyce trochę was zainteresuje. Mykoturystyka to się nazywa, czyli generalnie jedziesz tam, gdzie są grzyby.
1: I tym się właśnie różni jesień od lata. Bo latem, jak szukasz miejscówki na wakacje, to czytasz różne opinie w internecie, żeby się upewnić, że tam grzyba nie ma. Nie ma.
0: Tak.
1: A jesienią sprawdzasz, czy grzyby już tam są.

0: Dla tych, których druga kawa w pracy nie postawiła na nogi, mamy coś ekstra. Hity na maksa, Armin van Buuren jednym z nich.
1: Od wtorku wszędzie będzie słońce, także wytrzymajmy to załamanie pogody.
0: A co dziś na niebie i prognozy na najbliższy czas? Wszystko w tej sprawie za moment w RMF Max. Bądźcie blisko, by poznać wszystkie ważne szczegóły.
2: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy!
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą Play and Learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
8: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow! Ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
15: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Nad całym naszym regionem obserwujemy sporo przejaśnień. Nie napłyną do nas żadne większe deszczowe obłoki. Warunki drogowe cały czas powinny być dobre. Termometry pokazują 18 kreskę. W ciągu nocy to może być tylko 6, a jutro maks 17. Czwartkowe podmuchy wiatru i tym razem są nieco bardziej odczuwalne. Mogą sprawiać, że będzie nam trochę chłodniej. Piątek zapowiada się na podobny. Czekają nas chmury, na zmianę z przejaśnieniami.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Przy takim bicie można zdobywać szczyty, prawda? Prywatnie, w pracy, w szkole i także na treningu. Armin van Buuren, jego nowa trensowa petarda. Śpiewała Sasha Everlasting, to jest mój typ. Na jedynkę tego tygodnia na liście Hot Bands. Nowe wydanie już od 20. Dziesiątka hiciorów w czwartek i do tego premiery, których może jeszcze nie słyszeliście.
1: Tu RMF Max, Włocławek, posłuchajcie, co fajnego będzie się dziać w weekend. Piątek w Browarze B koncert w tonacji naszej generacji. Na scenie pojawią się Arsenał, Synchro i ZR Collective. Będzie ich autorska muzyka, ale też hity Budki Suflera i Iron Maiden, od ballad po headbanging. Start jutro o 18:00. Klub Phoenix w Izbicy Kujawskiej odpala plenerową imprezę z ekipą Gombao 3-3. Na mikrofonie Tadeo, Szczepan Wyguś i Mata. Lepiej nie zapomnieć okularów przeciwsłonecznych, bo będzie świecić. Kolejna propozycja na piątkowy wieczór w kulturze: DJ Taste My Tone rozkręci imprezę, a do tego możesz zakręcić kołem szczęścia. Sobota Żar we Włocławku odpala nową salę Latino z DJ-em Noelito. Salsa, baciata i inne wygibasy, tu biodra same tańczą. A jak wolisz sentymentalne szaleństwo, na drugim parkiecie DJ Mavi serwuje największe przeboje lat 90. Spice Girls, Backstreet Boys i reszta ekipy gotowa na powrót do przyszłości.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
8: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
13: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
14: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
15: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
16: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
17: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
16: Znaczy, Frosta kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta. I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Włocławek 89,2 FM.
0: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Sprawdzamy, co dzieje się w regionie. Miłośnicy dwóch kółek mogą już szykować rowery. W niedzielę 13 września odbędzie się rekreacyjna wycieczka Kujawski Pielgrzym na rowerze szlakiem trzech gmin. Chodzi o Inowrocław, Złotniki Kujawskie i Nową Wieś Wielką. Krótko o tym powie wam nasza reporterka.
21: Uczestnicy pokonają około 27 km trasą prowadzącą przez kilkanaście miejscowości, m.in. Cieślin, Radłówek, Tuczno i Dziemionną, a metę wyznaczono przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej. Organizatorzy podkreślają, że to nie wyścig, tylko wspólna rekreacyjna przejażdżka. Co ważne, nie trzeba pokonywać całej trasy. Do grupy można będzie dołączyć także na kolejnych etapach przejazdu. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy, które potrwają do 11 września lub do wyczerpania limitu 300 miejsc. Na mecie na rowerzystów czekał będzie poczęstunek.
0: Starty zaplanowano o godzinie 13 w Kruśliwcu, a informowała Renata Pasiut. Bunt młodych przed końcem świata. Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna edycja wojewódzkiego konkursu interpretacji prozy Jana Kasprowicza. Do udziału w nim Inowrocławska Biblioteka Miejska zaprasza uczniów klasy 7 i 8 oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników będzie autorska interpretacja mniej znanych tekstów poety. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 października telefonicznie, mailowo lub osobiście. Październik we Wrocławku minie pod znakiem porządków w szafach. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanik organizuje kolejne zbiórki odzieży i tekstyliów. Akcja rusza 10 października na południu i w Michelinie. Tydzień później niepotrzebne ubrania oddadzą mieszkańcy Zazamcza i Zawiśla, a 24 października ekipa Saniko pojawi się w Śródmieściu oraz na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Dokładne godziny i punkty odbioru można sprawdzić na profilu Saniko na Facebooku. Dzisiaj w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Miejskim Międzyszkolnym Klubie Sportowym z Wrocławka. Koszykarski Junak rekrutuje chłopców w kilku kategoriach wiekowych.
1: Główne wartości, jakie wpajamy w naszym Junaku, to jest drużyna równa się rodzina. Każdy się wspiera, każdy ma być dla siebie ważny, każdy ma na boisku jakieś zadanie. Nie ma ludzi lepszych, gorszych, wszyscy jesteśmy równi.
0: Mówiła Anita Górecka z Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Junak Wrocławek. Zmieniamy temat. Sezon na grzybobranie na Kujawach można uznać za otwarty. W okolicznych lasach trafimy na borowiki, popularne kurki czy kanie. Wybierając się na leśny spacer z koszykiem, pamiętajmy jednak o rozsądku.
2: Będąc w lesie, nie powinniśmy zostawiać śmieci. Grzybobranie i okres grzybobrania to jest czas, kiedy tutaj leśnicy mają dosyć duże problemy i ponoszą koszty związane ze sprzątaniem tych śmieci. Każdy chciałby korzystać z lasu czystego, przyjaznego, natomiast nie z lasu zaśmieconego.
0: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Wrocławek.
19: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Tej nocy słupki rtęci mają oscylować w okolicy tylko szóstki, a niebo nad regionem będzie umiarkowanie pochmurne. Ciśnienie cały czas utrzymuje się w normie, ale biometr nie ma na nas dobrego wpływu. Pod wieczór możemy narzekać na większe zmęczenie czy senność. W piątek czeka nas niemal identyczna aura. Słupki rtęci dojadą do 17, czekają nas obłoki na zmianę z błękitem. Sobota i niedziela chłodne i z pogodą w kratkę.
22: Mam dylemat. Nie wiem, czy o tej porze jeszcze mówić wam cześć, jak się macie po 19, czy może już tak powoli dobry wieczór. No dni coraz krótsze, ale spoko. Popołudnia i wieczory należą do nas. Przemek Grybowski w RMF Max. Za chwilę ten seksowny gościu na jachcie, David Tavar. If you don't know my name, teraz Moonlight, jego A.

My body is ready, somber w RMF Max. Moje ciało to nie jest gotowe na takie zmiany temperatur we wrześniu. No ale teraz mamy sezon na shorty z bluzą. Wiadomo, że czasami po południu to jeszcze shorty się przydają, ale wieczorem, no już o tej porze, to bluza. Na te chłodniejsze dni nasza kolejna nowość w RMF Max. Mrozu odwiedził nas ostatnio, zapowiedział muzyczny atak. Będzie dużo nowej muzyki, sprawdzicie to także na Instagramie RMF Max. Mrozu i Kacperczyk teraz. Wszystko, czego chciałem.

0: który grał nam tutaj przed chwilą w numerze Zakaria, spełnił chyba swoje największe muzyczne marzenia. Grał na stadionach, grał na wielkich festiwalach. No to co, teraz czeka pewnie na przyszły sezon w wakacji. Swoje marzenia spełnia także Ariana Grande, która jak zapowiedziała, tak robi, chowa się trochę, ukrywa z życia publicznego, ale wciąż będzie śpiewać i za chwilę zaśpiewa dla nas One Last Time.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Czasem, żeby wygrać nagrodę, trzeba się zgubić. W ten weekend w Labiryncie Zaduszniki witamy jesień na Farmie Dyniowej. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a lub PlayStation 5. Bilety w kasie. Na wyjątkową jesienną przygodę zapraszamy wycieczki szkolne. Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
4: I po reklamie.

Właśnie takich bitów potrzeba nam więcej, w szczególności we wrześniu, kiedy spada nam energia. Bob Sinclair i jego house'owa nuta World Hold On. Już wiadomo, co możemy winić, jeżeli spada nam poczucie mocy, bo to po prostu krótsze dni mogą wpływać na nasze poczucie energii, bo wiadomo, światło jest jednym z najważniejszych sygnałów regulujących nasz rytm dobowy. We wrześniu może trudniej się wstaje. Można częściowo obwiniać słońce, ale jest na to rada. Budzić się z RMF Max. Nasza poranna ekipa no już kładzie się spać, żeby wstać jak najwcześniej i budzić was od 5:30 rano. A wieczorem, no też pobudzające hiciory u Graby, Oskar Sims teraz i jego Bez końca.

0: Self-Aware, wersja Tempercity, Vermouth Max. Teraz szybka ciekawostka dla wszystkich, co za kółkiem z nami o tej porze. Wiecie, kiedy w Londynie doszło do pierwszego odnotowanego aresztowania za prowadzenie pojazdu po alkoholu? To było w 1897 roku, dawno temu. Wszystko było wtedy inaczej, paliwo było zdecydowanie tańsze. Głowa do góry, podobno najgorsze to przed nami, kierowcami. No to za chwilę dla Was na trasie Alok z Jennifer Lopez. Sprawdzimy też, jaka szykuje nam się pogoda.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: I po reklamie.
12: Tej nocy słupki rtęci mają oscylować w okolicy tylko szóstki, a niebo nad regionem będzie umiarkowanie pochmurne. Ciśnienie cały czas utrzymuje się w normie, ale biometr nie ma na nas dobrego wpływu. Pod wieczór możemy narzekać na większe zmęczenie czy senność. W piątek czeka nas niemal identyczna aura. Słupki rtęci dojadą do siedemnastki, czekają nas obłoki na zmianę z błękitem. Sobota i niedziela chłodne i z pogodą w kratkę.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: pięknie to wleciało, Eli Aux i jego nowość Reasons. Nie było dzisiaj kącika grzybowego, słuchajcie, no nie było, bo w lasach bez zmian jest jak jest, grzyby sobie rosną i czekają na was w ten weekend. Będzie ich coraz więcej, no to tylko tyle mogę wam powiedzieć. Eli Aux na razie poza zestawieniem listy Hobbensa, nowe dosłownie za kilka chwil, dziesiątka hitów, premiery, nowości, których jeszcze nie słyszeliście. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max. Włocławek, jutro zaczyna się weekend. Posłuchajcie, co będzie się działo w okolicy. Sobota zapowiada się jak prawdziwy muzyczny roller coaster. Klub Venus w Konecku odpala imprezowe turbo, gwiazdy wieczoru, Taito i Soundbase. Dla tych, którzy wolą przesiąść się z klubowego wagonika na rowerowe siodełko, w sobotę rusza gminny rajd rowerowy. Start o 9 w Kruszynie przy Centrum Integracji Społecznej. Kierunek Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłupce, a tam spacer po skansenie i poczęstunek, czyli rower, kultura i jedzenie w jednym. Niedziela? W Siemnówku dożynki z lokalnymi przysmakami, degustacjami i warsztatami kulinarnymi. Na scenie kapela z Szacunkiem, Bibi & Jeremy, a wieczorem gwiazda Powerplay. Potem jeszcze DJ Deleś i DJ Robo. No i jeszcze darcie pierza w skansenie w Kłupce. Zespół Echo Lubrańca pokaże, jak kiedyś darło się pierze w show Piżok. Do tego Brześcioki, Dzieci Kujaw i Spod Strzechy. Rękodzieło, ludowa sztuka i lokalne jedzenie. Tradycja w najlepszym wydaniu, a pierze będzie latać.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
9: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jacobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.
0: To już ten czas, kiedy o 20 oficjalnie mówimy sobie dobry wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hobbens. Do tego świetne nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście, a zestawienie otwierają DJ Goya i Jason Derulo. Michiko.

Taneczna premiera w czwartek w RMF Max. Neptunika w numerze What If, ale kto się kryje za tym projektem, już wam mówię. To niemiecki duet Maximilian Bonnet i Nicolas Heine. Ten pierwszy to zaczynał robić swoje bity już w wieku 13 lat. No i teraz czekają na debiut na liście Hot Bands, a swoje miejsce ma u nas Alan Walker. Mamy fajny wywiad z Alanem, który sprawdzicie także na Instagramie Alan Walker Ava Max. Dzisiaj dziewiątka, Fate. RMF Max 9.

Run, Run, River to Alok i oczywiście David Guetta, który zdradził, gdzie produkuje mu się najlepiej. I to nie jest własne studio, to nie jest jego wielka willa w Hiszpanii, to jest samolot. Prywatny odrzutowiec, wysoko w chmurach, kiedy nikt mu nie przeszkadza, tam stworzył swoje największe przeboje, między innymi Titanium. Nie wiem, gdzie produkuje MJ Deli, raczej nie w chmurach, raczej nie w samolocie. Macie go teraz, MJ Deli, wiralowo trafia do poczekalni listy Hot Bands, Deli Supreme.

0: Kto zagłosuje na szybkiego chłopca? Może ich nazwa bierze się stąd, że lubią biegać naprawdę szybko, może są dobrzy w sprincie. Przyjaciele z Berlina, ich nowość Music Sounds to dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hot Bands. Będę miał dla was jeszcze taneczne premiery, na przykład od projektu Nearly i Major League, a za chwilę na szóstym Dub Dogs w klubowym How Does It Feel?
1: Max. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
7: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowi.
22: I po reklamie.
23: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
24: Ja też dołączam. Jestem Agata.
25: What up, it's the weekend.
26: What's up, it's Sean Paul.
27: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF Max.
29: Włocławek 89,2 FM.

Piękna petarda, nowość w RMF Wax, Wasted. Tak to leci, a kto to zrobił? Wykonawcy to Gnarly oraz Major League DJs. I czekają na wasze głosy od dzisiaj na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Gdyby ktoś mnie zapytał o najlepszą piosenkarkę ostatnich miesięcy, to chyba nie tylko ja wskazałbym właśnie tę dziewczynę. To Zalia otwiera nam pierwszą piątkę, Tylko kochaj mnie. RMF Max. RMF Max. 5. Numer 5.

ciekawy tutaj epitet wjechał. Jesteś takim słonecznikiem, ale dlaczego akurat słonecznikiem? Może chodzi o to, że można cię poskubać. No tak mi się skojarzyło. Taki klimat zrobili Post Malone i Swae Lee. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. Głosujcie na Sunflower pod rmfmax.pl. Teraz moja osobista, no wciąż jedynka, muszę wam powiedzieć, jeśli chodzi o elektroniczne produkcje z listy Hot Bands. Dzisiaj trójka, Swedish House Mafia, Lykke Lee w numerze Happiness is so sad. RMF Max 3, numer 3.

Maxy.pl. Może bardzo szybko, na starcie weekendu będzie dla nich wolne miejsce już w zestawieniu. Na trzecim w czwartek Swedish House Mafia, Le Kelly, Happiness is So Sad. Na drugim Aitch i jego disco Ring My Bell. A na miejsce pierwsze wraca nasza ekipa najlepsi, ja się nie dziwię, Gibbs, Kukon i Jonathan w numerze Ty Masz. Max. One. Numer jeden.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan zdobyli ponownie szczyty list tych Obbenz. Właśnie w tym kawałku ty masz. Ja mam dla was dobre bity, nowości, hiciory. Zostańcie z RMF Max, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: AI. Tu RMF Max, Włocławek, posłuchajcie, co fajnego będzie się dziać w weekend. Piątek w Browarze B koncert w tonacji naszej generacji. Na scenie pojawią się Arsenał, Synchro i ZR Collective. Będzie ich autorska muzyka, ale też hity Budki Suflera i Iron Maiden, od ballad po headbanging. Start jutro o 18:00. Klub Phoenix w Izbicy Kujawskiej odpala plenerową imprezę z ekipą Gombao 3-3. Na mikrofonie Tadeo, Szczepan Wyguś i Mata. Lepiej nie zapomnieć okularów przeciwsłonecznych, bo będzie świecić. Kolejna propozycja na piątkowy wieczór w kulturze: DJ Taste My Tone rozkręci imprezę, a do tego możesz zakręcić kołem szczęścia. Sobota Żar we Włocławku odpala nową salę Latino z DJ-em Noelito. Salsa, baciata i inne wygibasy, tu biodra same tańczą. A jak wolisz sentymentalne szaleństwo, na drugim parkiecie DJ Mavi serwuje największe przeboje lat 90. Spice Girls, Backstreet Boys i reszta ekipy gotowa na powrót do przyszłości.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz

0: Za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Cyms.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Kichałsiki lubimy, prawda? Galaxy i Tokungs w RMF Max. Witajcie po 21, czwartkowo, no prawie weekendowo. Jakie macie plany na weekend? Kto będzie odsypiać? Kto będzie sprzątać? A kto może wybiera się do lasu na grzyby, bo wiadomo, że jest sezon. A jak nie grzyby, to może śliwki jeszcze są na drzewach. Albo jabłka, może ktoś będzie robił dżemiki. Może ktoś wyśle do RMF Max taki dżemik. Naprawdę, jeszcze nikt tego nie zrobił. Teraz numer też z zaproszeniem. Już na weekend nowość od Meduzy w RMF Max. Weekend właśnie.

0: Loveful, wersja to Colors w RMF Max przy późnej kolacji. No z tą kolacją to trzeba uważać, słuchajcie, bo coś okazuje, że głodni ludzie są bardziej skłonni do spontanicznych zakupów i niekoniecznie tylko jedzenia. Badania sugerują, że uczucie głodu może zwiększać ogólną chęć zdobywania rzeczy. To nie wiem, co gorsze, późna kolacja, czy może nieprzemyślane zakupy. No to może jeszcze lekka kolacja, a na spalenie kalorii za chwilę Bruno Mars w RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.
11: Z tej strony Asia,
12: tu Ola i Jarek.
13: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
14: Cześć, tu Oskar Cyms.
15: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

Witajcie, Dua Lipa i DaBaby w RMF Max. No przy takim kawałku to nie da się ziewać wieczorowo. Wiecie, że to jest zaraźliwe, no chyba wszyscy wiedzą. W szczególności, kiedy kilka osób w pokoju zacznie ziewać. U części osób wystarczy nawet zobaczyć zdjęcie ziewającego człowieka. Jeśli właśnie ziewnąłeś, no to eksperyment zakończony sukcesem. Teraz numer, przy którym jeszcze nie będziemy ziewać wieczorowo. Mistrz muzycznych emocji na scenie, Alex Warren w RMF Max, jego Passenger.

Baba Maten, taka energia od Moonlight i Fordo. Dla wszystkich pod prysznicem o tej porze z RMF Max. A co tam wychodzi z waszej głowy pod tym prysznicem? Nie chodzi mi o łupież. Okazuje się, że pomysły często pojawiają się właśnie pod prysznicem albo podczas spaceru, ponieważ wykonujemy wtedy tylko jedną prostą czynność i pozwalamy naszym myślom swobodniej wędrować. No to pod prysznicem na myślenie także taki kawałek w RMF Max. Nasza nowość, wraca Tame Impala, Luza.

0: Słuchajcie, czuć, że jutro wchodzimy w piątek, prawda? Whatever Chance On, taki numer zrobił nam ostatnio Axwell, taką niespodziankę nam wykręcił i być może wykręci sobie nawet pierwszą trójkę, przynajmniej na starcie weekendu na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro oficjalnie w piąteczek na otwarciu weekendu o godzinie 18 w RMF Max. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
6: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
15: Hi, this is Denzel.
16: Hey yo, this is Eminem.
17: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Monika?
8: I jeszcze ja, Maciej.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: RMF Max.
3: RMF Max Włocławek.